Was padrasę łapa, kiedy was padrasę łapę stas, kiedy was padrasę łapa, kiedy was padrasę wow, kiedy was padrasę łapa, kiedy was padrasę łapę stas, kiedy was padrasę łapa. Se compara tu mirada con nada, puta tu cara, no mames, me encanta tu arrefinada, tus